0: Le quinto mystère.
1: Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. De l'Évangile selon saint Luc. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions dans l'angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas les paroles qu'il leur disait. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur.
2: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Ojca mego? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
1: Marie et Joseph ont trouvé Jésus dans le temple, occupé aux affaires de son père. Ces paroles révèlent le sens de toute sa vie, être tourné vers le Père et accomplir sa volonté. Nous aussi, nous sommes appelés à nous laisser attirer par Dieu et à orienter nos pas vers lui. Ô Notre-Dame du cœur immaculé, chemin pour voir Dieu, dirige nos pas vers sa lumière, que même lorsque nous ne comprenons pas ses chemins, nous continuions à le chercher et à faire sa volonté.
0: Continuemos a procurá-lo e a fazer a sua vontade. Esta dezena será recitada em polaco.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.